law. Well, a gun? Dan elementy świeczy zażmury. Pusty film daj steczy. Udachnij. Wazduch lotnie.

long. Well, I got done elementy rzeczy zażmury. Pusty film da isteczy. Udachnij. Wazduch lotnik.